0: time le DJ Oka la ba tlhanne ngwe le lengwe iri ya lesome go tlhala ka iri ya bobedi ka masa party time le DJ Oka
1: DJ Oka DJ Oka DJ Oka.